0: A ja steju tu zaso za was przed mikrofonem, a to nietko z powieszczemi tydzenia. Haj to poletniemy najprzedy do Helsinki, potom do serbskich so, do Kruszczyc, do Buschic a do Rakec, a potom też do naszych miast, do Kamienca, do Wojerec a do Budyszyna. A startujemy najprzedy raz na FUEN kongresu w Helsinkach. Na letuszym kongresu Federalistyckie Unie Europejskich Narodnych Mniejszyn FUEN w Helsinkach zabierachu so w obczynicy przedewszym z rzecznym planowaniem narodnych mniejszynów we wszelakich wobwukach. Od czwartka hać do soboty winuachu so nałodża mniejszynowych redakciju woznami mniejszynowych ryczu w zjawnoprawnickich strzelakach. Więc o tym słyszycie też tu pola nas za niekotre mniejszyny. Gmina Kruszczycy zwłusza k najwieszczyszym komunam w Hornej Łużycy. To wukadza z aktualnego atlasa kryminality Sakskiej stolicy. Jako przyczyny mienuje policja, że jedna so wo pomiernie małą gminu, što rzeka mienie anonimity, so silna socjalna kontrola a mało wopytuwariów od zwonka. Każ z atlasa kryminality dale wukadza, są nieskutki Hornej Łużycy jasnie woty bierali. 2025 buchu niedrze 31 tysac nieskutku registrowane, što się niemale 20 tysac mienie hać jeszcze 2024. Wietruska leżoność, na kotryż stilsze zalszwych lecze esatkach szamotunia, ryka netko wietruska przemysła przestrzeń. Nue mieczel areal jeżo przetwaria. Wunpak necha dotalny zawod dale wiesz, ale poninu wiacerym mniejszym, przedu zaczam przewostajcz. Rakečanska gmenska rada je so z nowej bydlenskej kunčinu Rakecu ju zabierała. Investor rekne, so moli kletu sreč leta s prenimi dževami započeć. Dawno hižo prostna Rakečanska gormjarnja svini direktne podla kompleksa ma so zvoterač. Na nej pak so ničo nowe nenatvari. Při letanišču Kamjencu maja so votnetka pfuja dva tvarič a samostatne letace cepeline vujivač. Sakski zawod MITEP je tam za to punželu svoje nowe stiniščo z hangarom, biroami a zamkarniemi votyriu. Pono tomu planowane letaniščo za truty we Wojerecach najprede dolanje tvarja. To w obkruči sobudživačel firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načisnova. Nie su dotal žanich investorov za projekt namakali. A poladniemy do Budyszyna. W Ratariec da miesto Budyszyn dukwilu żwobinu za wotwodzenie deszczowie wody twaric. Tak miesto Budyszyn szkit przed wulki wodu polepsza. Twarskie dzieła maja hać dosryć decembra zakończone być. Projekt płaci doromady niedzie 400,5 tysiąca euro. Tak daleko ka aktualnym pojeżdżam tydzenia. Dodam, podamy się jeszcze zromadnie na FUEN kongres do Helsinku.
1: Srečreki puva, so svačum pa jo.

ja mam tu jeszcze wotmowu na praszenie, kajke da wedro budże 19 stopnie. Mamy tu runie w Budyszynie. Dżęca stupa drie żywe slibro maksymalnie jeszcze na 21 stopniu, tak na meteorologojo wieszcze. A ma być, hoj, cywy dżin, kietro pomroczene. Wot popudnia sem woczakuje nas potom tyż szwiele. Tyż jutz zmiemy znowa szwiele, a to przy potom trochu kwudniejszych 16 stopniach. Wot wutorysem mu so nam zasos wunschkom jest mroczelemi przedrycz.

0: Astem jenedom bedel nadvanatsche. Na vorhin Kongressu w finskiej stolicy Helsinki w obsamknuchu czera delegacza jednobusnie rezolucju, w kotryś se czwonojo żadaja, zo ma so serbszczyna jako żywa szulska rycz zawieszczyć. Bogna Kurenkowa so Dawida Statnika woprasza, czeho dla je domowina netko tutun pucz rezolucje przez fuen woliła.
1: My bitnemy, że tutaj praszenie kupowania szóstwa nas w oprócz jara zabiera, a my też jako aktywny człon FUN widzimy tę możność w rezolucjach też politycy zjawność zdobyć, wabić za nasze pozycje, a tu się jara weselu z delegacji zgromadzić na FUN, tutu namet jednowłosne przyuzowa, a ze z tym też nasze mienienie podpiera, że ma wuslitk w opyta serbskiej szule być, że szulok, a te serbscy ryczy. To jest nasz cel, tam my oczekujemy od kraju też jedno lepsze radowanie w Sakskie a Braniborskie.
0: A żadanie nie tylko wszystkie członskie mniejszyny a ludowe skupiny FUN też podpierają. W obszerny artykuł w kongresu FUN z fotami a dalszymi informacjami namakacze wiza też w naszej app MDR Serbia.

0: Nicht gehen, aber dann müssen wir erst zusammen nicht das mitschgeht. Dann switche ich evangelischer Wasser der Zivilkunste, Junior. Sto ab Bechert wartet die Jubiläis, wo ihr zurückführt. Ich habe Piat Gnavitscher, Pschimoa, Pfarrerka, Hanna Hernandezowa, svoju svedzinsku Girlandu, kotruž bichu, Vesninju, Navili. Dale gratulovasche, menje Wobbitlerju, Wendelin Bresan, Wossage, a pokazasche svojich suach na spomožnu ekumenu Wevse. Potem so bische Pfarrerka Hernandezowa na Nutornost Sprossowa bische Svedzin Sahajene. Sledowachu Pschednosk, k cirkwinskim Stawiznam, Dzieczace Svedzin a zromatne Rehe. Za tajku mało wosadu, kajsz jato smieczkę czanska, jato wieso wużaranie teki Svedzin wuotuacz, praj Kristina Mieszkankowa.
1: Musimy dużo przemyśleć, w jakim ramiku możemy nasz jubilej przewieźć. Müssen wir Mauer Horstka, Wirivich, du wirst mitgezacht, aktiv noch Wirivich, ja, mal bleiben, weil es so hieß, als Tarsche hat, gehst, muss ich, da gesabschimt, dass du wo brauchst, da muss ich hin. Skorin hat, wer auch Ruckach Wortliedschit. Alle, müssen uns so praschen, du wirst mitgezacht, Wesnano, hat, da muss man nicht am Dostali tun, okay, da muss man nicht am Pomoz pschipräne Dostali, hat, da kann man nicht genau und so, ja, nur Rianu, Kulova, du wirst go, Weska smitschgeze, a Zirki smitschgeze, z Romane Svetscha.
0: Dzieńca popudniu potem dwiema są swiedzińskie gęsze, kiż są za wosadu z tobą domkowanka. Celebrantka budże farraka Hanna Hernandezowa. Potem zakończy ze swiedzień z dobrej szalku kofeja, z wodnym tykancom a tułożliwy besadu. Smyczkę czansku ewangelsku cyrki je drzeżdżanski architekt Woldemar Kandler nacisnął, a twarzce przewodział. Zakładny gamin był lecz 1900 położony. Poswieczony był cyrki potem 1901. Smyczkicy przysłuszyła w osadnym muzjanski halsztru protycy smyczkicy, a zwycza potekim cywy kunstydzenia 100 a 5 a 20 w osadny jubilej.

0: Ja, nur dann dwanatschich.
1: Nabożne wusywanie.
0: Tutte ma dżensa serbski superintendent Christoph Rummel z hodzina. Hodzija.

0: Zwischeli sme evangelske nábožne vúsovanie se serbským superintendentom Kristofom Rumelom z Hodžia. A nitko, chceme tu už gratulovať.
1: Přejeme z Božo.
0: Prinja gratulacja, tak vata dżensa do Nibelčic, tam mienicy sveči dżensa Marjam Rozova kulowate dżewie dżesa te narodniny. Po żomach serbskeho rozwosa cedza wam waši lubi gratulować, a tu już čitam. Luba mama, woka, pravoka a pra-pravoka. Wiele zboże k twoim dżensnišim narodninam Boże żonowanie a wo sebie stroo tu przyja šitke dżeči Nučki, pranučki a vo sebie pra-pranučka Elena. Marjam Rozova z Nibelčic sveči potekim dženca 90. narodnine. Štyri a synom džesačiny te sveči dženca Marjana Koklic. Domovinska skupina Pančice Kuko všie národninace všetko dobre, vo sebe pak viezo strovotu a vo sobinske deremieče. Maria na Koklic sveči potekim dženca 4 a 7 džesačiny.

0: A piatk, das wird schon steife Reinze, jurkitz manželskaj zvoty kvas. Aber ich liebe die Pisaja dazu przeczytać. Postalit, nicht gar hier schon zromatnie, rianne wokomiki alletisch, schmiatki, živinja, zmištrujetaj. Zvutrobe pschirme warmaj, luba boka, a džedo, veles boža, kus kwiatstrote, a boža žonovanje. Co bych mi jeszcze niekotre rianne lita z wami mieli. To wupszyja, syn Andreas z Katarinu, a dżoga Klaudia z Patrykom, gajsztisz sześć nuczku, Damina, Milan, Fabian, Patricia, Pascal a Aleksandra. A nuczk Pascal, tu ma jeszcze tu celowo-sabinski postro.
1: Na dyszy gojty sobocze, przed 50 lutami, so dżyt z nasi wołku zmanżli. Tylko lud hijo zromadnie kroczytaj, żywiński pucz spożonaj. Tuż luba woka a tyś dżyt, wosentaj ciwaj na dalszy lud. So zromadnie z wamaj zmiejemy, rianem woka miki w kru swojbie zbożone. Lubię was trowia, wasza bobria z hoko a różanta.
0: W Rheinze potekim świeczysztaj piatk, jurkec manželskaj, zwoty manželski jubilej.

krótko do końca naszego wysyłania. Mam tutaj świeże jeszcze pogiwy do dzienniejszego dnia za Was. Smyczka jest też jako świecza 125. jubilej cyrkwie. W dwiemaj świecza tam świeczanskie gemsze, a przyzamknie się potem popołudnio z kofeją, stykancą, a wieza też lubi dzieci ze skakanskim rodom. Dzieńcalki waja na dom dwajnazemskie koncertaj, kur Lipa spiewa w Slepom, a do Styrioch, a samstnym czasu do Runia Styrioch, wustupia w Salowie dzieciaca riowenska skupina z Brytni, gajsztyż Milena Wojczeriec a Mati Dziswauk. A swój program letuszego smochczanskiego huczbnego zwiedzenia przedstawi budyski serbski ludowy ansambl dzieńca jeszcze raz, a to na wieczor pieczych na żurli serbskiego ludowego ansambla tu w Budyszynie.

Nasze serbske wusse war nicht desto hiezo sasso, ke gunze kila, dżensas me mili Riane, jenen abo hodzinki, du budes kim studio z wami, se serbskim słowom, dżepak tu nietko wiezo dale, delno serbsce kolegojo przełzaja tu, z czelak RBB potegim, live z kocze busa, jasem Katka Pöpelec, a przyjo wam szim hiszcze Rianu Nedzielu, serbski rozwoz, budzi was potem jutze rano, pieczich sasso. We'll be right back.

0: Wysymyslí się, aż wetwetnego muża a jego kniżarstwa już co z czoraz słyszeli, to se nie myslím, wetwetnego muża a kosmologię za tyjo pestawu ulicujo naszo tematiske uściewanie żynca. Sebastian Elikowski-Winkler se petnorio nicjano do zimneje dwymokie wede alie, teke do muziki a czojenio drugich europskich krajów. Na peluzjarskej mody se nieco gibio, my rozprzawijamy żynca wet ubieżowania w nowozjarsku modu z lipem, żywie sztyżeniu dwójko są mieli obżelnice obżelniki chylu, aby nieco nowego stwerili, szykne su dieli samski tradycjonalny slipianski płat przeżyłaś, a nastał jo z niego przecie nieco drugiego. Jo, a westoniamy jeszcze we slipenskim regionie, a wspominajmy na żynca, który ja nie zna tego Serba, Hanzo Hano, ako jo se na was przed 180 let narożył. Beže słowo przyjrza żynca wet Hartmuta Leibnera z miasta, a my zabieramy se slidny raz naszej temie tyżenia z autorom a żurnalistom Jurijom Kochom, kiego żywiś nas tym narodninem. Ale ako prejdne, mam u czoinka za was, lube Žiži, Rydnia Asza Pydla.
1: Raz, dwa, trzy. Žižík Radio. Ojowaś, Žižec Sebastro.
2: Wycerskiego programu.
0: Lieszio, skoro mimo, dny nie są wiecej gorące, jo babine liesze. Znajesz o to słowo? Niemski se tomu groni Altweibersommer. Coga ma to ze starymi babami cynisz? No, gledaj się raz na łukach, jo szykno pałcenowate, a każ kolasu jośka, może byś, aż masz naraz szańku nitku w oblicu nicka. Ale coga ma to nas z tymi parlickami babinego lieta? Słuchaj się, co dożywio nasz mały budnik.

0: Ka. Jo lebta hüst si flatsk bjes pautzeno. Musem me jo go zarne go pauka namakas. Snasch pögletnjom raz do kuschte je pautzene. Kuschta ga svusha jadnemu drugemu paukoju.
1: Budnik pyta około werby, ale zarnego pauka nie ugledajo. Ako zvyni storma 12 godzinu, se budnik na nieco dopomnejo. Pauk kajo niega za niekakeju nitku pšimnu, a ve pšiducem oko gnušu jo była łuka połna paukov. Budnik pucibnio zlaška za nitkami paucenu, a naraz mervi se okovo njogo jano tak s paukami.
0: Ale šokajo me carne pauk, ljube pauki. Aha, v poka zašo na votlažane konc vuki. No derje, tak njomu dožini.
1: Budnik kuka do šiknih paucenu, ali svojego pauka ne nadežo. Ne ve, až bydli ten v hrščiku. Pauk trejo jo go vidjel, ale njama casa. Pwata ga paucenu, še to suho vopenko jo se tam zasvapnuo.
0: Že se, carne pauk, treba mnu znje tvoju pomoc. Že ga se, moj kjarlik.
1: Budnik jo se kšel runo do moj rošiš. Top nevidobnej nice pšed njim naraz pytane pauk pšizemejo.
0: Až pauki teke v večiku letaju, to nej som hršči vežel. Veš, pauk, mejo se nieco groznego stalo. Som sebie oblak umazal.
1: Budnik ulicu jo vo svojej klorave. Vo cevrenych jagodach a vo bazokovej obraže. Na koncu krádu šicho pšose vo nový oblak. Jomu se zdá, až carne pauk jomu pšinne gňo. A naraz, tak spiešne, ako jo pauk pšišel, jo butiky zase pšec. Tož, že budnik domoj a dovolio sebe dremajnko. Ako zase vcušejo, nadejžo nieco ve blízkych kriach.
0: Lec tam nieco za mňo, jo? Ej, to ga možno nieo. Ho v gauzach vysaté net dva nové plaščika. Ľube pauky sú mi usvyšali. To musím se net užikovať.
1: Obgliednivie zacebňo budnik nejbližšiu paucenu a žekov nebrincanie se znosujo pavúce. Niento akle budnik Darika krádu ľubosne obšimujo.
0: Jadňo šajnky ako moj fialkové. Ten druhý opičku tústčejšie, ten se net oblikam. Nient nie umie veci zima. Juhu. Nient mám dva nové riedne plaščika.

0: kradu glucny, wersi se budni grejujuce około gasika. Psitom kulia se jomu dzav jasowości z oblica, a chrapoco pnułym obliaku pomałem duwoj.
1: Snaż wystanu enułem płaściku samowy deszczu suchy. To by rydnie była. Luby pałki, jo to naprzałdu krzasny dar. Net w tom nułem płaściu wystanu. Sieńki biły kamzolik wystaniu za szoplejsze dny. Schłam jen aż do nowego lesza. Pod tłusty körjen myje je wierby.
0: Zimny wieczik chapia zase duś. Budnik pak se jego nie boj. Maganin to nowy szopwy płaścik. Ze starego jo sebie z jeżykoweju glicku uszył psikrzysie. Kradu glucny zalezo nięto swojego szopwego gniezdka, a słyszasz jo jano iści krzaźny zuk spiwańka.

0: Slepiansky Sabe de Sin Hanso Hancho Hano. Jo, Titel Pinoskave Donosjaske Prati Lita Dvatis Hatsjadna Dvajascha. Juliana Kaufwestova Ahat Mut Hancho Stay Tam Pisaway Vojadne Usege Jutze Böschko Vetsa Bitte Vesobier Jive V Slepe. Hanso Hancho Hano, ich hasse Narogio, Tenstwörd, Knavos Pred, Kundat Vesemjaset Liert, Sedemnastiko September, Vesemnastjosto Schestsch Astirjascha, Akop Reden Sin Vet Vesemjishi Slepianskiego po bura. Sebastian Elikos gewinkt der Jobschoss, so wo Autor Gu Pschinoska, Juliano Kaulfürstu, aber Pschetzter Jiva Tosch Togo Serskiego Luda.
1: W slepym okolinie nic na tego angażirowanego serskiego bura nie dopomina. Przytom je był wesebny luś.
2: Znate su jego ludowe powieści, dlatego aż te su knigla huśli, ale te druge wice, co się Hancho Hano wszystko w nas bieral, to nie o już on znate.
1: Je mi okradu szeroku wiedu, je był znajar.
2: Botaniki, archeologie, etnografie, jo, ten jo wiele wiedział o mienach, o ludowych waśniach, ten jo znal zwierzęta, ten jo z mikroskopem działał, a wszystko autodidaktyczne.
1: Przypad albo przysud, jego sleżenia nie su byli pedermo. W 1860 jo przebywał w slepym niemski melar a etnolog Willibald von Schulenburg z Barnia.
2: A od tego czasu, aż z tej se ho zetkali, jo mogł Hancho Hano se jeszcze więcej zabierać z wiadomością, a Schulenburg a Hancho Hano ste byli przez lidżesetki zwiezone. Jo, a przez Schulenburga jo kredl Hancho Hano kontakt też drugim wiadomostnikam, botanikariam a historikariam, etnologam.
1: Pracowanie Hansa Hancho Hano jo Barlinski Muzej Europskich Kultur pececztił z cesnym diplomom.
2: Hancho Hano zbierki jo jego wieda jo była jeno znata, dlatego aż jo Schulenburg kredl ze slepego wod Hancho Hano ci poslane, ci zeszyłki pełne powiedaniu, coś o Schulenburg potem hudal wszelakorych publikacjach, też niemskich publikacjach, niederlausica mitteilungen, już on w 90-tych latach, 19. stulecia.
1: Ale tylko w serskich publikacjach se mie Hanso Hancho Hano jawi.
2: Potem też o faral Matej Handrej Gudal w časopisu Mačice Serbskie, na przykład Mina zbierane od Hancho Hanu, albo też Burskie kaznie, Wiedrowe Gronka, a takie.
0: Joch, toż se za serbsku reca ludowiedu

zajmują. Deja na każdy pat sobie obspomnieć wesobu Hanzo Hancho Hano, rożone burskiej familii Slipem, będzie uwijał swoje zajm za slipiansku rec, nałogi, wypowieści a josamoserski basnił, a przez wiski ksiarskim a nimskim widomnostnikam susojogo zapiski a usliczki sliżenio wezjawili we wszakich publikacjach, na przykład Wendisches Volkstum in Sage, Brauch und Sitte, Willi Balder von Schulenburg, den Gajor Znate, Artikel wird Faria Mateja Handrika, wird Czasopisu Macice Serski.

Antykne gniezno, gwiezdny obraz według Nosaria jo symbolizował z takim ulewanie deszcza nad ziemią. Przez pegibowanie ziemskiej wesy tysac lat długo astronomiski gwiezdna sepak wiece z kalendaryskimi czasami astrologii nie makają.

Zasy pokazują z rybakaja ma długim luzem, kiedyż się zbliżyją wyżej. Samo k nim tylko nieco groni. Jego słowom pak nie smie już wierzyć. Bydny mąż jego wygin krzejżowski ogrozny. Rad wabi ludzi na trzachotne miejsca, aby ich mogła ljaści dostać do swojej mycy, a sięgnąć kusy do wydnej glumi. Wysybne ma ten wydny duch wytglidany na male zisi. A gaż wyni przyjdu przeblisko k wyży, sięgnią je kusy, a se z nimi zgubią we wydach. Wenn przebywa pak we żerje, pak w jednom jogo glażanych palastu, na dnie jazoru, a riku, a żarze tam lapianych popajzi.

0: Teke gaschio Zdenek Fibich w swojej domowni znaty przedewszym za jego opery a symfonie, stoi jego skomponirowanie wednego muża we sni jednego drugiego obziłania. Najwięcej znate muzykalistkie skomponirowanie maszizny we wednym mużu joga symfonijskie basnictwo Wodnik opus 107 jego krajana Antonina Dworzaka. Dworzak jo skomponirował tu twerbu w 1806 a 90 za tym, ako jo se rosił do domownie z USA. I na cako Fibich jo se Dworzak rozsudził za instrumentalną kompozycję. A wena jo jano jeden dziel całego cyklusa pe temach Karela Jaromira Erbena.
1: Wytny kobold sejzi na topolie przyjazoje. Spiwam jasy, co ju jen spił, a szujo zeljeny plaszcz, a celjeny szkolnie za swoją swajżbu. A gdy skierobysz? Jadna masz ulicy o swej żółce wycołaniu, że się wiże lażuku w bielym obliaceniu, kiedy się skróży lilo, ka szumieca wyda. Wena zacuwa to cuwanie ako przed suszy, a warnio jo żuku, aż nedy iż k jazoroju. Negledajuce na warnowanie maszeje, cuju se żuka zekšita jazora, a se uparajo na drogu, aby tam pekala. Ve samskem oko gnuša, ako synio prydniku zdrastw dovedy, sypnio se most, na kiterem šo sejžela do kopice. Ako jo se pytnurila dovedy, ju tam żywy, zlosny kubot uwierzą. Doniasą ju do groda pod wedu, a tam se ju zjo za żeńską.

Da haben die Tickets in Kostüm, als wir die Stupische Neujahr gehabt sind. A toyo dla togo, aż wen müsse dostasz kuźdy lieto wistu lic po oporu. Lic nento luzi, abo zweje to. Każ jego żeńska suše pelku na brogu wyde, pen mykuliu, że wecakuaś dieszczołate wiedro, a usoku wydu.

Fryco Krygar ze Stryjażła jose w lisie 2011 dopominał na to, coż jo ako gele słyszał we wednym murzu.

Przed 15 letami Josetek Friedrich Zeleng z Jan Scholz dopominał na swej cas ak gels. Stare się suwarnowali dzisiaj przed Nixom.

0: S tymi zukami muzyków jego basnictwa Wodnik, Wednemusz, opera 107 Antonina Dworżaka se nasze uściwanie skończyło w reżie legendy, bajki a przywiera ze z muzyku a czojeniami Wodnikusu. Piedali są Stefanie Krautzholz, Fritzo Krygar, Friedrich Zelenk, Richard Matusz a Sebastian Elikowski-Winkler, który się teke autor uściwania. Nasza Boże słowo za tużyńcajszną niżelu to jo 16. niżela po Trinitatesu to pieda lektor Hartmut Leibner z miasta.
1: Cerkwia.
2: Gnada bu s vami a mir wird Boga, naszego wöszca a knieza Jezusa Chrystusa. Luba serska vesada. Scina, kötarasio nawamana. Svitska, kötarasio skora ulgasnuva. S tym obrazom se zachopio tekst, kenč mi južo dvojko převežio. Jos knigvo profeta Jesaja, viece jako 2000 let star, ale tola, ako jamjenim, peživabnie aktualne. Jesaja ulicujo vet zvojeka, kterýgož Bog sám uzvelio. Možoš vecakáš, až to jo jaden, kenč mocnejo, kenč gvosne ustupujo, kenč se přesajžio. Takže to znajome z historie, z filmov, ze svejských predstajenjov, kak nechten svět přemienio. Chtoš, co svět umožiš, ten musse vejovaš. Ten musse dobisch, ten musse mötznejsche bisch. Alle Prophet groni rono to naopatzne. Wet toga luja se groni, wenn niebujo krzikas, dann isch wowasch. Niejo żaden wieliki ustup, żedno gwosne słowo. A pen obraz, z kötarem som zachopił, nała manu scinu, wenn niedozwamnio, a se bajucu sužok nie dogasujo. Ja mam to za wielgin jadnore, ale dvimoke obraz. Scina, kötaraš jo južo nawamana, se južo knicomu niegeži. No meinem paže přec hršiome. Sužok svietski, nimski kerzendocht, kenš se jano bajo, žedno svietvo viece nie dajo. Scina a sužok stojte za nieco, což sme po pšavem južo vedpisali. A rovno ve teje navamaneje scine ve togo se bajúcego sužoga se groni ven jej nezvamnio, ven jen neugasujo, ven jej scita. Mie se zdá, až to je obraz zaluží. Za vás a za mňo na mogich dňach. Za okognuša, ktoryž jo naša moc pri samém přetrebana. Kaž viera jo janojšči mava škrická. Kaž máme zácuše, až sme ve drugich južo vedpísane. Abo sme se sami vedpísali. Snaž co vyžinca, kaž to slyšišo, rovno na takém dybku. Potom za vás to cevo vesobinsky plaši. Ven nic nie ulašujo, ven jo obzvarnuva. Mie pak gnujo išči nieco drugego. Nie jo jano tak, až ten luž ščita zvabich. Ven sám takio. Ven se nepřesajžio přes mec. To jo mej služabnik, ktorýgož ja žaržim, groni Bog net na zachopienku. Nic, mej služabnik, kenš jo sám mocný dosť, ale ktorýgož ja žaržim. To tu cevu viec preobrošio. Rovno tam, žož svejská moc prestanio, jo naraz vyžeš, tam nie nosi nechten drugi. Pesu Pavol jo to pezdej raz tak zúraznil. Kaž som svabe, kaž som mocne. S tým nejo mienione, až tež jadnorie šikno ustojaš, což se tebie nacunio. Štož se oboraš njamežo, dokulaš se jomu lichota berio, njejostu mjenjone. Žo veto, až sebie samego pšeušo opokazaš njetrbaš, dokulaš se žaržane. Mie se zda, až to jo dobra povies. Kto jo ten luž, ve kötaremš Jezaja pišo? Tam jano stoj zvužabnik Boga. Viecej njejo znate. Kto taki zvužabnik jo, musime sami unamakaš. A beži mir, kötarš je ušej šuknogo rozuma, obzvarnuj vaše učobe a mysli Kristusu Jezusu. Amen.

Wiecie burza Ania Kochec Schwarzo, wapsi mikrofonia, wiecie startuje tydzień demenca, to nam jazy narodnym dniu chorości Alzheimer. Jak opratasz z diagnozu Alzheimer, którą pomoc dostanu jako petryfione, i to ważne tema burza na swetom tydzieniu, wiecie razu zabierasz? Nen pak žilcem vam neperi redno zbytno neželu, pjaselim se gaš se zase svišem ojabo za vas, Gregor Klim.